0: wize la sitaya mpajinza mafika jemambo
1: Sila sitaya mpajinza mafika jemambo
0: Mafuye wapo mtu atebele nye
1: Sila sitaya mpajinza mafika jemambo
0: Sila sitaya mpajinza mafika jemambo.